Gdyż rzecimy wo dudach, a to we slepianskim regionie, domimy tyś poladać do stawizną instrumenta. Hiszcze hać do niedzie 1960-tych lat są dudakowe zwuki nic jenoś na hostcinach, a w osobitych zetkaniach, ale też jeszcze w 7 dniu zaklinczeli. Dokumentowane buchu w tak mienowanym pólnym sledzeniu, kiż mienowaše so Ekspedicja za narodną huczbu w osadzie we Slepom, kotrzeż nawiedowaše tedy serbski komponist Jan Bulank. Tuż nastachu w osobite narawania z dudakom Hansom Schusterom ze Strebina, kiż su ważny zvukowy dokument.

0: Nauczymy się na slepianskie svedzenisco, na kotrymż kapela Kozlarska, stowarszy szczenia muzyko fludowych ze zbor szczenia hudzieszy. Dziewiatnaczestu je założene, a z toho wobdzila są hudźmicy prawidłownie na festiwalach po całej Europie. Ensemble wużywa tradycjonalne instrumenty z polskiego regiona Kozła. W osobie Kozło białe, a Kozło czarne, potekim czarne a biwe dude. Czarne dude mienuje się też kwasne dude, kiedy obstaje z czarnego kożucha kozy, dwieju piszczałków a z lika za zvuk. Biwe dude suwo wiele mniejsze, a trochu nieżniejszo klincza. Za czas koncerta by są jestem słońco wudrapało, a wóżnota popołudniejszego rimania przemieni swiedzieniszczo na przełszo dużną miestność. Wieseliwa sobie by jeszcze trochę wiatrze publikuma przykwatało. Tukam pak na to, żeby się nie wieste wiedro, tomu dopomhało, że nie by się swiedzieniszczo cyle pełne. Tyż dżęca są jeszcze wudani do slipek dojeć. Swiedzieński cza Bose ze specha 20 szelakimi wobrazami szczedrie nietko skomdzili, ale hacz do nawieczora wypeczych je jeszcze pisane dudakowe program przypowiedziane. Tyż ze smierdzyczanskiej riołanskiej skupinu na przykład, albo tyż ze hostczycielemi dudakowo festiwala ze slepianskim folklornym ansamblom. A w oczylne derymycze postaraja są na przykład członojo towarstwa Niepilic dwo. Powiada Gertrud Hermaszowa.
1: Na dżęca mamy jeszcze Lenowy Wuli, a Twarok, a Kulki. A potem nieco nowe, to jo Piecona Skiba, z Butru a Knobelom mazana, a potem Twarosz gori, a kusk Cybulowe Ringi. To mamy też nasz Prampane Kral. A to derje słodzi. Ja.
0: Wszystkie zmysły są tu już derje zastarane. Tak może jenoś pohoniować si na 10. międzynarodny dudakowy festiwal do slepo dojecz.

Jana Fritschitz, Grimmichova, Jarospravjava, Zčerawšodn, Jana Dudakum, Festivalu Slepon. A nitko słyszymy jeszcze slepianskie kwasne stuczki, potem im jeszcze raz dudy, a potem winujemy so kopańce a dalszemu szpotę.

Sport hier tisch dale prawe heswo mianuce dokisch przeprosza koniace sportowe torstwo przy klosterskie wodze na sakske kraine mistostwa a to mianuce do Kroszczyc. Tam wotme ja so tutun koncedzenia tute mistostwa z jedno a dwuprzeżnymi koniacemi zapszami. Wot rania wosmich su tam czera jeżdżo jeżdżili a tisch dżensa jeszcze raz jeżdża hać do popołnia cioch. Dalsze pokiwy za was wizo też mam. Miłoczanski chrześcijańsko-socjalny kubanski skutk przeproszuje dżęca z Romanie z klosztrom Marii Niewiezdu, panczycach Kukowie na klosztorski a swybny swedzień budyska okresa. Tam namiestnie chce dża też przewieźć typizacijską akcję za skorjeneho Emilia. Tam może czas opotekim jako możny dariczel rodowych bańków registrować dać, a pomacz żywienie Emilia wukować. Tež srbska ľudová ansambl prosedženca po poňucioch na letnú galu rejovanskýho skupín Vúžičanka a Vúžičanská rapsodia. Naša prezentácia v obiu skupine potom po poňu pečich tu budečenie srbským ľudovým ansamblu. Na historické vedenie Pouse přeprosil tež viesne tvorstvo domizna dženca Kroszczycach, a to po poňucioch. Přizamknie sa so potom z Romane Kovipíče pri Krylovanskej heče, tam, kde špieše nedeša pistovania. A z cała prini kroć przeprosza tu mieście na Happy Sunday, po takim nic Monday, ale na wiesową niedzielu. Wod popodniacjoch na żytnych wikach Budyszynie. A z dobą je na dżęcyszy niedzieli tu mieście tuż do hudźbniców a hudźbników popuczu. K czwartemu razy wod mieje so dżęca mianujcy tu Fête de la Musique, po takim swiedzin hudźby.

Tutaj je krótko do napojedny, a to bie naša ogniosarpske wusowanie dżensa 21. smażnika. Tu przyzamknie są nedom delnosarpski program redakcie RBB z Kočebusa. Jeli tam techniczce, co funguje, na kóżdy pad pak so sarpski rozwoz z budyczyna jutze rano peczy za so przyzywi. Ja sam Matej Coś a przeju wam wszym krasnu niedzielu.

Chaliert ja bywa założona Dolnośląska Biblioteka. Miestno nic jano, żeś namaka już o Dolnośląskie knigwy, ale możesz się tylko rozkraniać na Śląskie. Jeśli cały juni mają nowe cytarki, a cytary tam szansą se przyzjawisz, biblioteku uprobirowasz, a to...

0: Jens Martins Berko sajmu jo co już wet małego za przyrodu. Jo wesreś nie je wetro, salubo jo w niej przebywasz, ale wenn se zabiera teke ze serskimi mieniami rostlinu. Narskosć za te rostliny ta żednie jogo nie spuściła, a gaś ja mu dowoli o ten sas uperajo se ke serskim mesanariom a ich napszaszu jo, a gaś ja oglidał do ochozy jo Maria Alikowska-Winklarowa zabawiła z mikrofonom wodzom jo so rozkranio z Irenu Halbaszolc.
1: A jak se tomu groni? To znaš teke? Na gnojnicach rozczo cesto nicko, ale...
2: To jo.
1: Ja żwetpa dankilaże. Niemski oto stechapfel?
2: Ja, genau.
1: Ale serbski?
2: Stapate jabluko.
1: Ja, to są takie wytwinarki, jest wyszło. Ale stare mijo jarzowe zele, albo takie, no stapate jabłko, albo żywa kostania, są takie już raz wyszło.
3: To ugląda balden ak kastania.
1: Ja, ja. Dlatego, to są perebrali, gdyż ludzie są astma mieli. Znasz, to rozczo groblach.
2: Groblach?
1: Ja.
2: A jo, ja mam żadną groblę.
1: No, tak jak nic mokszy luki.
2: Nie, to ugląda bald wie Flida.
3: Bas, Flida jo bas.
2: Bas, jo.
1: A to jo blutweinerich. U nas my gronimy tomu zeleznica, dlatego to ma takie twarde spła, a to napinajuce z kosu to ukosyc, każ to rozczo.
3: A drewo?
1: Ja. A krowy to takie nie żeru rad.
2: Nie.
1: A tam, ja som v Bobolcach, Boblic, jo to, blízko Ljubňova, te sú mi uličovali te staré búra, až te sú museli to všetko ven zbierať. Z čaue, keď sú s cónom domov vozili a pen sú ten ubierali. Jo, jo, a to je blúdvajderich. A to také, ja pen mám ja pše veľa mokších zeloho, to rozčo také groblach.
2: Jo.
1: Do som raz slušal z ohoze ognece zele, brandkraut.
2: Jo, v Belkovách tam je mokšie.

0: Sesto se pomienuju jaden adważasty juni, ako nid liše žin lita. Ale lišojske zaurošenje svinca mežo teke na dvažasty abo dva adważasty juni padnuš. Južo ve prehistoriskem casu jo veno mjuo veliki uznam. Ve nikotarech regionach Europe a hinži se veno išti až do žincajšnego cviši. Ve tatajnske srežnje Europie jo veno bylo vyrašk bigu lita. Gespa za svěženě płodnosti. Co věřili, až chodote a dimony neroduju, oberali su se luže s jasovými zejženjami. Pe zavěženju křesťanstva jo opytala katolska cerkvia, te tatajnske tradicie okovo zaurošenja svinca vedperaš. Skońcnie su pestajili styri adważasty juni ako spomnienski žin na Jana Dupjarja, a su przełzeli licne nałogi. Stare przywiere su se dwojko żarżali. Ako we cały Europie su teke nasze serske przyrodniki wirili, aż mają we svitojańskiej noce gejarske zela wesebnu myc. Ludowidnica uta henšelowa myža vice vetom ulicowaś.
1: Niega su wiesali z živiš šakorakich kvitku vinašk, a ten su powiesili vosriš špy. Gaž vonjo se veršau su te luže, wiesili aż tam jo jaden duch. Beispiel. Alle Sela su pomagali przeciwo szakem korostczam, jużo żywisznu do Jana su chopili ze zbieranim tyrzelu. Na Jana su penstare wense zapalili wet slednego leta, a skot z nim obkażili. Wesebne gojarske mötze su przypisali jańskim kwietkam, na przykład torantoju. Bivemu, cerveniumu a žutemu. Ako vjegin užitne su teke fašili stroži linove zele a bas. Ze starých casu jo teke znate bylo, až su nosili doros šone na jajnskem dňu na kvovie vjence s bajfusom.
0: Moja nigajšna susedka jo mi ulicovala, až jo visal ve dobrej špie jeje ochoskie starkie strus ze šakými zeljami, a s tými su kažili, kaž žiši su schrjeli. To jo bylo před niži 80 letami. Vierno jo, až jo ten jajnský cas, konc junia, ideálne za moge gejarske rostliny. Majú úsokú koncentráciu na statkoných sredkosťach a dvorje nevieci etirískych völiju. Sú přesto bejne užitné.

0: W skandinawskich krajach, a przy Baltikumie, Żosio w Liszu lipta śma, su stare nałogi żywe westali. W szwedzkiej lice srisz liszojski swiżin midsommar pedla gött ku najważniejszym familium swiżiniam. Wenn se swiżi na tej sobosie, kötarasio najbliższa styri adważa z temu junioju. W dańskiej a norwegskiej dają na wiele miestnach pechorniue przesigi, w estniskiej a letiskiej jojański żyn swieżin. Familie se zmakają w gumnie albo lisu. Zapalił ogień, a grilują. W Finskie zmakają se luże we swoich liszojskich domach. W Tomjami ulicował fiński slawist a przeweżowar Iro Balk.
1: To najświetli swieżin w Finskiej. To jest najkrótsza noc, a najdłuższy dzień. Так, цілу ту ніч я світло, так можемо звінка свіжіш. А, наприклад, я перед цей поїжджом на літній Домцьк знатих, а там будемо вечеряти, але повноці, а звінка. Але там та стара традиція є аж на Příbrogách jazorov se pále také veliké ogeně. A ty můžu byš například 10 metrov vysoké ty věc, což se tam pálí. A tam okolo těch ogeňů lůže sejíždá celou tu noc.
0: Sejže spívajú a rijujú okolo ognia. Južo ve 12. stoličiu sú palili svitojanské ognie, a to ve celý európsky. Nauk žoslitk do předkřesťanského cása tak sú svišili lišojské zaurošenie svinca s magickými rituálami.
2: Taka dalšnja tradicija okolo Jana je skomponiroval budišinski komponist Jan Cyš, to jadne je živeje javišćovije scene za orkestra a kor, a za rejovanje specijetnje za serbski ludovi ansambl, a my zijome se ten sas, nento ve pšidice Bertelstunde na tu jednu muziku spuhaš. Žicem vam vjele vjasela.

0: Bęše słowo na dzień. Ma nie to Bernd Petkoning z miejsca Wendpieda Wettogo, kotaru mec ucetajo, zes dajet wet papsta Leo XIV wezjawionie tak gronionie encykliki. To ja jaden tekst, a knapieda szake tema aktualnego czasa, coś pak wiele ludzi a przechwatało, teke kumsznu inteligencu.
1: Luba serbska vosada. Evangelist Jan ju napisał słowa Jezusa: Mojo kralestwo neo od tego świata. Veto su biegu staviznu przece politikarje wupytane žele Jezusowych słowów albo ze drugich tekstów Biblii za swoje zajmy nie używali. Palenie chodotu we sreżowiku, czyżaša letna wojna albo przegoniowanie Żydów przez stolieża są za to przykłady. Na drugim boku są politykarie w 80-tych lat 20. stolieża zagronili swoją polityku za atomarne obronienie NATO ze z tym, aby se Jezusowe priatkowanie na górie nie godziło na knieżenie stata. Władimir Putin jopak po wolbie k prezydentuju ruskie net moskojsku rusku ortodoksnu cerkwiu chwalił, lec runoż jo se hiszi żywy na 600 żaset, ako komunist wudał. Lecze 2004 odważasza, jo wierchowna rada, ukraiński sejm, zakazała ukraińsku cerkwiu przawowieriwich, dokolaż tadej swiski k moskojskiemu patriarchatu misz. Potrefionich jo jase tisac vosadu. Zazdaszim, co cerkwie na cewem swiesze zase je zwiezane z knieżastwami świata, ako w przedsocjalistyskim czasu. Ale niedawno jo bomż Leo XIV wozjawił swoju prytnu encykliku. Niewodzakowane ważne żel tej encyklii jo naszo wopradanie ze skumšnejú inteligencu. Tá ce cesto vúdajo ako viec, na kotorúž nichten jamožo zbyvaš. Bamš chváli jeje dobre boky, napríklad na polu medicíne, ale nejo euforisky. Navopak, von varnujo pred novým kolonializmom a samonevoľníctvom přesto, až kumšná inteligenca treba zurowizne, kotarysz wudobywaju międzynarodne koncerny w nam cesto cudzych krajach. Na szkodu tamnie przyrody, kultury, a strowote w obydlariu. Przeliż mały żil pieniężnego dobytka wostanio we kraju. Togo dla neo mimo zmysła, aż indonezyjskie knieżarstwo jo jużo w lesie 2020 zakazało niewoprzewany nikl eksportirować. Ale osobnie se w ugroni bamż Leo XIV przeszył po tomu, aż kumczna inteligencja po takim maszyna rozsużyło, kogo rakiety zamordują. To se stała żeńca jużo w Libanonie pla ludzi, od kotarych se godają na cwongstwo w organizacji Hamas. Nasz kancler, Neo Jatnoczki, kęż chwali produkcję czuto za wojnu, ako nową nadzieję za wobstasze niemskiego gospodarstwa. Ale encyklika Bamsza Leja XIV neo mi dała nadzieję na niekaki profit, ale na przychod świata mimo wojnu. Mojo kralojstvo neo od tego świata. Niemini, aż ako krzyżan wo wobstojnaszach na świecie se starasz niamam, ale aż ako krzyżan nie musem każdemu mocnaroju do slepie gase sledować. Krzyżanskie meritko nie deje aktualne wobstojności na świecie po planach amtirujących wiedniku świata byś, ale słowa a statki Jezusa. Ale już o dwójki czas nie o nieco mojo chrześcijańskie wusnasze tak zmocniło, ako encyklika Bamsza Leja XIV. Daj Bog, kuždemu od nas tu gluku, nezjapki svoba, zmocnenja, jogo vere, svišaš, abo citaš.

No przeludzie, przy studiarze przez karucy czas, wiele wiosela żynca wekreslem przy jańskim rytowaniu przy festiwalu Dudaku weslipem a bogaż cożo, naslednym dniu miejscczańskiego świeżenia Choszebudzu. Zadychamy krótko, a wicze z nowego mecu zase do nowego tyżynia startujemy. Ania Kochec Szwarcowa Jopen, wasza moderatorka, my słyszymy, jak ja se razi o coreśne serski świeżenie miejscze. Pyszne program to z takim bużo, a nażiam se teke za was przy radiach. Ujabł Grego Klim, Mieszo Sederie.